0: Палаци на Білорусі.
1: Факти і тільки факти.
2: В Мінську рушив процес карний ксєнза Анатолія Перахнєвіча. Пробощ парафії католіцької в Ольковічах є спричимуваний в аресті слідчим КГБ від понад 200 днів. Сонд відбувається за замкнутими дверима і жодних офіційних інформацій в тій справі немає. Натомість, як подає портал Catholic Life, według вірних, владзе оскаржає у капуана о зрадзе панства. На чим полягає у те оскарження, рівняш не є відомо. Однак вчасній появилася версія, że powodem do aresztu Anatola Perachniewicza mogli być działania związane z zachowaniem pamięci o Polakach, którzy w przeszłości zginęli na terenie dzisiejszej Białorusi. Wiadomo również, że ksiądz otwarcie sprzeciwiał się rosyjskiej agresji na Ukrainę, potępiał wojnę oraz wzywał do pokoju i nawrócenia. Zdaniem eksperta z Ośrodka Studiów Wschodnich Kamila Kłusińskiego, proces księdza Perachniewicza jest przykładem wrogich intencji nie tylko wobec Kościoła katolickiego, ale również wobec Warszawy.
3: Widzimy, że mimo pewnych sygnałów odprężenia, gotowości do rozmowy, badania gruntu, jakie wysyła Warszawa, sprawdzania właśnie szczerości tych intencji, Mińsk nadal podtrzymuje swoją nieprzyjazną postawę opartą na celach wspólnych rosyjskich, białoruskich, celach antyzachodnich, podlegających logice wojny hybrydowej wobec Zachodu, również wobec sąsiadów unijnych, Łotwy, Litwy i Polski.
2: Ksiądz Anatol Perachniewicz jest sierotą i nie ma rodziny ani bliskich, dlatego bardzo trudno jest uzyskać informacje na temat jego sytuacji. Urodził się we wsi w rejonie Żłobińskim, a wychowywał się w domu dziecka. Obecne prześladowanie kapłana wpisuje się w praktykę ostatnich lat, którą białoruskie władze stosują wobec Kościoła katolickiego. Wcześniej na podstawie tego samego artykułu kodeksu karnego dotyczącego zdrady państwa skazany został na wieloletni wyrok kolonii karnej ksiądz Henryk Okołotowicz, który później został uwolniony w ramach dialogu między Mińskiem a Watykanem. Rosja kontynuuje zbrodniczą wojnę przeciwko Ukrainie. Agresor za główny cel wziął infrastrukturę energetyczną, niszczy stacje benzynowe i uderza w budynki mieszkalne. W całym kraju codziennie wyjął alarmy przeciwlotnicze, a obywatele spędzają noce w schronach, metrze czy na podziemnych parkingach. Z kolei siły zbrojne Ukrainy skutecznie bronią własnego kraju, zadając poważne ciosy najeźdźcy, m.in. poprzez uderzenia w głąb terytorium okupanta. Zdaniem Kijowa już ponad połowa mocy rafineryjnych Rosji została sparaliżowana. Natomiast Kreml, nie osiągając od ponad 4 lat swoich celów, eskaluje presję na państwa NATO poprzez akty sabotażu i dywersji oraz ataki powietrzne przeprowadzane w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej. Ponadto w ostatnich tygodniach Moskwa kilkakrotnie sygnalizowała gotowość do użycia broni jądrowej przeciwko NATO i jego państwom członkowskim. Te akty zmuszają państwa zachodnie do reakcji. Polskie władze podejmują szereg działań mających na celu zniechęcenia Kremla do agresji i dalszej eskalacji, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa własnego terytorium i obywateli, twierdzi minister obrony narodowej Rzeczypospolitej Polskiej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Jeżeli chodzi o prowokacje Federacji Rosyjskiej, postępują, agresja jest coraz większa, już nie tylko naruszenie przestrzeni, ale właśnie uderzenia w obiekty. Rosja nie zejdzie z tej drogi. Rosja będzie dalej prowokować i to nie jest scenariusz niestety na dni czy tygodnie, tylko na miesiące i lata.
2: Od początku rosyjskiej inwazji Białoruś pozostaje ważnym zapleczem wojskowym Kremla. Mińsk udostępnił rosyjskiej armii swoje terytorium, lotniska i infrastrukturę, umożliwiając przeprowadzanie ataków na Ukrainę także w kierunku Kijowa. Białoruś wspiera również rosyjską machinę wojenną, dostarczając jej sprzęt i współpracując z rosyjskim przemysłem zbrojeniowym. W ten sposób reżim Aleksandra Łukaszenki pozostaje bezpośrednio zaangażowany we wsparcie rosyjskiej agresji. 6 października 1876 roku w Ostaszynie pod Nowogródkiem urodził się Jan Bułhak, jeden z najwybitniejszych polskich fotografów, nazywany ojcem i nestorem polskiej fotografiki. W tym roku przypada 150. rocznica jego jego urodzin. Bułhak nie był jednak tylko artystą. Był również dokumentalistą, pedagogiem i teoretykiem fotografii. Aparat fotograficzny traktował jak narzędzie zapisywania pamięci. Szczególne miejsce w jego twórczości zajmowały ziemie dzisiejszej Białorusi. Miasta, miasteczka, wsie, dwory, zabytki i krajobrazy. Fotografował m.in. Nowogródek, Grodno, Nieśwież, Baranowicze, Lidę i wiele innych miejsc związanych z historią i kulturą dawnych Kresów. Jego fotografie stały się niezwykle cennym świadectwem świata, który w dużej mierze bezpowrotnie się zmienił, mówi krajoznawca Konstanty Szytel.
0: Jeśli tak mówić o całokształcie pracy Bułhaka, to no, zaryzykuję stwierdzenie, chyba nikt jemu nie dorównał. Było po nim dużo bardzo utalentowanych fotografów, ale na tyle z różnych stron oddać piękno naszej ziemi, no to chyba lepiej jak Jan Bułhak, to chyba nikt nie potrafi.
2: Jan Bułhak pozostawił po sobie ogromną spuściznę. Tysiące fotografii, negatywów, publikacji i tekstów poświęconych fotografii. Jego dorobek do dziś jest ważnym źródłem wiedzy o historii, kulturze i krajobrazie Kresów. Jest także inspiracją dla kolejnych pokoleń fotografów i badaczy. Zdjęcia Jana Bułhaka są dziś wykorzystywane przez historyków, muzealników, konserwatorów zabytków oraz badaczy dziejów tych ziem. Pozwalają porównywać dawny wygląd miejsc z ich współczesnym stanem i pomagają odtwarzać historię poszczególnych obiektów. Bardziej szczegółowo o losach słownego rodaka opowie Aleksy Szota w drugiej części programu Z nadniem na i Barazyny.

0: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Znadniemna i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: Nie zawsze wojna zaczyna się od wystrzału. Czasem pierwszym jej frontem jest ekran telefonu, nagłówek wiadomości albo pozornie niewinny wpis w mediach społecznościowych. Właśnie o takim sposobie prowadzenia walki opowiada spektakl Wojna na słowa, przygotowany przez Instytut Prawa Performatywnego i zaprezentowany w Białymstoku. Twórcy przedstawienia przyglądają się rosyjskiej dezinformacji i mechanizmom wojny informacyjnej, prowadzonej przez Rosję i Białoruś. Interesuje ich nie tylko to, jakie fałszywe informacje trafiają do odbiorców, ale przede wszystkim w jaki sposób są konstruowane, rozpowszechniane i wykorzystywane do wywierania wpływu na społeczeństwo. Nad spektaklem pracowali wspólnie artyści, dziennikarze, prawnicy i eksperci zajmujący się bezpieczeństwem informacyjnym. Przez kilka miesięcy analizowali konkretne przypadki, rozmawiali ze specjalistami, przyglądali się sieciom powiązań i sposobom działania operacji wpływu. Zebrany w ten sposób materiał nie trafił jednak do raportu czy analizy. Został przeniesiony na scenę. W efekcie powstała teatralna opowieść o wojnie, której nie widać na pierwszy rzut oka, ale której skutki mogą być odczuwalne bardzo realnie. O tym, jak narodził się pomysł spektaklu i czego jego twórcy chcą nauczyć widzów, opowiada Filip Płóciennik, jeden z jego pomysłodawców.
3: W Instytucie Prawa Performatywnego mamy kilka osób, które są niezwykle zaangażowane w tworzenie naszych spektakli i zajmujemy się tym, żeby po prostu ważne kwestie społeczne z naszej perspektywy poruszać na scenie. Dawno temu spotkaliśmy się na takim naszym wewnętrznym spotkaniu, myśleliśmy, co nas najbardziej w tym momencie rusza, o czym chcielibyśmy opowiedzieć, co jest naszym zdaniem problemem, i ta dezinformacja rosyjska była jednym z naszych takich najczęstszych głosów, najczęściej się pojawiała i wracała, więc doszliśmy do wniosku, że musimy ten temat poruszyć, że jesteśmy na etapie tej wojny informacyjnej, no bo nazwijmy to wojną, to jest wojna ze strony rosyjskiej, z naszej strony polskiej jeszcze chyba jako wojna w pełni nie jest traktowana, że jej efekty zaczynają nas dotykać, że coraz więcej widzimy tych antyukraińskich narracji, że nas to boli, że nas to martwi, że nas to niepokoi. W związku z tym chcieliśmy ten mechanizm, sami nie do końca go znając na początku, rozebrać na czynniki pierwsze i w taki rzetelny, dokumentalny, ale też ciekawy w formie sposób opowiedzieć naszym potencjalnym widzom.
4: Mateusz Janicki, aktor. No myślę, że to jest jeden z kluczowych w ogóle elementów działań wojennych rosyjskich przeciwko wolnej Europie, bo z jednej strony mamy tą agresję realną, która jest na Ukrainę, a z drugiej strony mamy permanentną próbę skonfliktowania państw europejskich, bicia klina między te państwa, ale też w tych społeczeństwach, podzielenia te społeczeństwa. No i głównym narzędziem Rosji jest właśnie dezinformacja. Z jednej strony mamy takie realne działania, jak działania dywersyjne, których też już doświadcza Europa od dłuższego czasu, a z drugiej strony kolejnym elementem tego działania jest działalność dezinformacyjna. W tym raporcie, który my przywołujemy, niesamowity jest taki moment, o którym my nie mówimy, ale który jest w raporcie Sejmowej Komisji do Spraw Rosyjskiej Dezinformacji, informacji, rosyjskich wpływów. Ten raport pokazał, między innymi dotyka sytuacji na polsko-białoruskim pograniczu. Tego, jak w przypadku Kuźnicy, jak była tam sytuacja dużej ilości migrantów, która była po stronie białoruskiej, która przechodziła na polską stronę. Dzisiaj już wiemy, że ta cała sytuacja była sterowana wręcz przez funkcjonariuszy reżimu Łukaszenki na miejscu, którzy sterowali tą grupą uchodźców, ale ze względu na to, że Polska wtedy zdecydowała się na wyrzucenie dziennikarzy z podgranicznych terenów, to, co przedostawało się do polskiej infosfery, zostało prześledzone przez ten raport, że to były dwa konta. Dwa konta na Instagramie dwóch białoruskich agentów Łukaszenki, którzy zainfekowali polską przestrzeń medialną i właściwie cała narracja wokół Kuźnicy, jeżeli jakikolwiek polityk, jakikolwiek dziennikarz powoływał się na wiadomości z drugiej strony, ze strony białoruskiej, pochodził z dwóch kont de facto. I niesamowite jest to, że jedno konto wystarczył jeden post, po czym powielone przez 5-6 polityków i dziennikarzy stawało się ogólnie oczywistą informacją, mimo tego, że wychodziła z jednego konta. Znaczy, że łatwość tego zainfekowania tej sfery informacyjnej była jest niesamowita w tym przypadku, na którym to dokładnie jest pokazane. No i teraz wracając o tym, o czym my mówimy, no to jest jeden z kluczowych w ogóle elementów budowania odporności europejskiego czy polskiego społeczeństwa, to znaczy właśnie uzbrojenie się w przeciwko nieprawdziwych wiadomościom, właśnie dezinformacji.
3: Raport Rządowej Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich i Białoruskich, tam od lat 2004 do lat 2024, właśnie bada wpływy białoruskie i rosyjskie na Polskę. My się zajmowaliśmy stricte Rosją, natomiast też fragmenty dotyczące białoruskich wpływów w tym raporcie są i te narracje rosyjsko czy białoruskie często są bardzo zbieżne i cele wydaje mi się, że też są dość zbieżne, więc tutaj na pewno Białoruś też w pewien sposób oddziałuje. Natomiast my głównie badaliśmy aspekt rosyjski, więc tym białoruskim się tak jakoś bardzo mocno nie zajmowaliśmy.
5: Arkadiusz Brykalski, mój zawód wykonywany to aktor. Dzięki temu spektaklowi dopiero zacząłem jakby pojmować tą istotę tego, bo dla mnie są pewne rzeczy oczywiste z mojego punktu widzenia. Ja nie mam takiej swojej osobistej zgody na pewne poczynania. Dla mnie agresor jest tylko agresorem, a obrońca pozostaje obrońcą. Więc jakby tu takich różnych rzeczach, które wpływają po drodze na pewien stopień jakby naszej świadomości, no powiem szczerze, na mnie nie ma to wpływu. Dla mnie są fakty, które świadczą o czymś. Ja poznaję tą skalę dezinformacji i zasadę i mechanizm dezinformacji właśnie podczas tego spektaklu, potwierdzając sam dla siebie pewne rzeczy, które dotykają mnie przy pracy przy tym spektaklu.
3: No najlepiej by było, gdybyśmy mieli też jakieś państwowe mechanizmy, które przeciwdziałałyby temu wlewaniu się dezinformacji do polskiej sieci. Natomiast jest to pewnie bardzo trudne, bo powstają setki tysięcy, o ile nie miliony treści dezinformujących z niezwykłą regularnością. To jest po prostu zalew. Bardzo ciężko stwierdzić, które informacje są z farm rosyjskich troli, które nie są, jeżeli już je zweryfikujemy, bo NASK je weryfikuje i poddaje część ich analizie, bo też nie ma mocy przerobowych, no to wtedy zgłaszane są prywatną platformą, a prywatne platformy nie mają obowiązku ich zatrzymywać, weryfikować i tak dalej. Więc super byłoby, gdybyśmy mogli kontrolować te duże platformy. No i świetnie by było, gdybyśmy mieli jeszcze znacznie większe środki zaangażowane w ten fact-checking, w to, żeby sprawdzać, czy informacje są prawdziwe, czy nieprawdziwe. To jest na pewno trudne, to wymaga dużych nakładów i dużych środków, no i ale czymś, co realnie wydaje mi się w miarę szybko jesteśmy w stanie zrobić, bo to wszystko wymaga rozwinięcia pewnych mechanizmów, to się nie zdarzy dzisiaj, to może się zdarzyć za kilka lat, no to uświadamiać ludzi, na czym polegają mechanizmy dezinformacji i to się staramy robić oraz pokazywać, jak możemy sami we własnym zakresie te dezinformacje weryfikować, jakimi mechanizmami się posługuje, na co zwracać uwagę oraz gdzie taką dezinformację możemy zgłosić, bo jeżeli będziemy bardziej świadomym społeczeństwem jako całość, no to też będziemy mieli większą odporność wobec tej dezinformacji.

0: Już za chwilę w programie Znadniemne i Berazyny będziemy kontynuować opowieść o żołnierzu Armii Krajowej Feliksie Selmanowiczu, pseudonim Zagończyk. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o losach Jana Bułhaka, ojca polskiej fotografii pochodzącego z Nowogródczyzny. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Emigranci oraz jego przebojowym utworem Na falochronie.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Znadniemna i Berazyny kontynuujemy poznawać losy żołnierza Armii Krajowej Feliksa Selmanowicza, pseudonim Zagończyk. Zagończyka aresztowano dwa dni po nieudanej próbie ucieczki i tragicznej dla resortu bezpieczeństwa pomyłce. Pracownicy Urzędu Bezpieczeństwa, chcąc wzbudzić w Zagończyku podejrzenia odnośnie współpracy z właścicielką mieszkania, celowo jej nie aresztowali. Zabieg przyniósł pożądany skutek, gdyż według UB Selmanowicz uwierzył w zdradę matki Krzywickiego. Z podanych wersji wydarzeń towarzyszących aresztowaniu Zagończyka bardziej prawdopodobna wydaje się pomyłka funkcjonariuszy UB i MO, gdyż w żadnym protokole przesłuchań ani w wyroku śmierci nie postawiono Selmanowiczowi zarzutu zabójstwa lub zranienia przedstawicieli resortu bezpieczeństwa. A przecież żołnierz Łupaszki nie mógł raczej liczyć w tym przypadku na wspaniałomyślność sądu. Po zatrzymaniu Zagończyk został przewieziony do aresztu śledczego w Gdańsku, osadzony w pionie śledczym, a następnie poddany licznym przesłuchaniom. Na podstawie relacji więźniów aresztu w Gdańsku można się domyślać, że śledztwo było prowadzone w sposób brutalny. Z dokumentów wynika, że pierwsze przesłuchanie odbyło się 8 lipca 1946 roku w obecności podporucznika Stanisława Majewskiego. Niezweryfikowane źródła podają, że Zagończyk jeszcze w lipcu w trakcie jednego z przesłuchań podjął próbę ucieczki. W tym czasie teren aresztu nie był dostatecznie ogrodzony betonowym murem, a w jego sąsiedztwie znajdowały się ogródki oraz pastwiska dla krów i koni. Zagończyk wyskoczył przez okno, wsiadł na jednego z pasących się koni i zmierzał w kierunku ulicy 3 Maja, ale tuż przed opuszczeniem terenu więziennego został zatrzymany przez wartownika. O próbie ucieczki wspominają również Jan Babczenko oraz Raymond Bolduan, ale przedstawiają ją, co nie dziwi, zupełnie inaczej. Otóż według nich Zagończyk uciekł przez małe okno toalety, do której został zaprowadzony przez funkcjonariusza UB. Poszukiwany przez kilkanaście osób został po kilku godzinach odnaleziony w stojącym pod murem więzienia nieczynnym kotle kuchennym. Z kolei w pracy Dariusza Fikusa można znaleźć informację, że Zagończyk uciekł z celi i ukrył się we wspomnianym już wcześniej nieużywanym kotle kuchennym znajdującym się na podwórzu. Pytany o okoliczności ucieczki, miał tłumaczyć, że jest zbudowany jak kot, co ułatwia mu przeciskanie się przez kraty. 17 sierpnia odbyła się rozprawa sądowa, na której był obecny prokurator porucznik Ludwik Alwin oraz obrońca z urzędu Kazimierz Ogrodzki. Przewodniczący Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku major Adam Gajewski skazał Feliksa Selmanowicza na karę śmierci, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przypadek całego mienia. Jeszcze tego samego dnia Zagończyk napisał do prezydenta Krajowej Rady Narodowej Bolesława Bieruta prośbę o ułaskawienie. Jako okoliczność łagodzącą podał fakt, jakoby do działalności konspiracyjnej został zmuszony przez Łupaszkę, który rzekomo miał mu zagrozić śmiercią, gdyby się jej nie podjął. Tu cytat. Groził mi likwidacją na wypadek nieprzystąpienia do akcji, którą kierował. Podany argument przywodzi na myśl opisaną już wcześniej taktykę, jaką Zagończyk ustalił z Jachną w momencie ponownego wstąpienia jej na ścieżkę partyzancką. Dzień po ogłoszeniu wyroku Zagończyk napisał drugą, znacznie obszerniejszą prośbę o ułaskawienie. Na podaniu widnieje adnotacja z 21 sierpnia 1946 roku, że prezydent z prawa łaski nie skorzystał. О виконанню вироку смерті і пам'яті о Феліксі Сальмановичу, псевдонім Загончик, оповіми панству в колейним програмі «Знаднємна і Баразини» юж за тиждень.

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Wszystko zaczęło się od aparatu fotograficznego, który dostała jego żona. Jan Włuchak miał wtedy blisko 30 lat i gospodarował w majątku pod Mińskiem. Pomagając Annie przy robieniu zdjęć, odkrył zajęcie, któremu poświęcił resztę życia. Z czasem jego fotografie trafiły na międzynarodowe wystawy, a on sam zaczął uczyć innych, jak za pomocą światła opowiadać o świecie. Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa. 6 października minęło 150 lat od urodzin Jana Włuchaka. Zapraszam na spotkanie z tym wybitnym fotografem, pisarzem i wędrowcem, który utrwalił na zdjęciach miasta i krajobrazy dzisiejszej Białorusi, Litwy i Polski. Urodził się w 1876 roku w Ostaszynie pod Nowogródkiem, w dzisiejszym rejonie korelickim. Wychowywał się w ziemiańskiej rodzinie. Ojciec, Walery Włuchak, zajmował się majątkiem. Po latach Jan wspominał go tak. Mój ojciec był typem szlachcica Rzeczkosieja, miernego stanu, człowiekiem prostym, oddanym pracy i domowi, nawykłym do pola, stajni i gumna. Ojciec, bardzo zapracowany, był wciąż poza domem, na polu albo w drodze. Zainteresowanie sztuką rosło dzięki książkom. Mały Jan przeglądał ilustrowane czasopisma i album z reprodukcjami obrazów Matejki. W pobliskim Czombrowie u krewnych Karpowiczów odkrywał kolejne ryciny i dzieła europejskich malarzy. Zanim wziął do ręki aparat, uczył się patrzeć na obrazy. Równie ważną szkołą wrażliwości był rodzinny krajobraz, do którego później wracał w fotografii i w literaturze. Po nauce w wileńskim gimnazjum wyjechał na studia do Krakowa, nie ukończył ich i powrócił na wieś. Ożenił się z Anną Chaciską, zamieszkał w majątku Peresieka pod Mińskiem, który dostał w spadku po matce. Właśnie tam około 1905 roku zaczął fotografować aparatem, który dostał od żony. Pierwsze kroki pomagał mu stawiać Bolesław Domejko, fotograf z Nowogródka. Włuchak powoli zdobywał doświadczenie, wysyłał pracę na konkursy i do czasopism. Hobby zwolna przeradzało się w artystyczną pasję. Przełomem okazała się znajomość z Ferdynandem Ruszczycem. Malarz dostrzegł zdolności Włuchaka i zachęcił do zawodowego zajęcia się fotografią. Pomógł mu także znaleźć pracę w Wilnie, na stanowisku oficjalnego fotografa miejskiego. Włuchak doskonalił też warsztat uznanego portrecisty Hugona Erfurta w Dreźnie, a w 1912 roku otworzył wileńską pracownię. Na zamówienie władz miejskich fotografował zabytki i widoki miasta, ulice i zaułki, kościoły, dziedzińce. W jego kadrach architektura nabierała jednak szczególnego nastroju. Łuk bramy obramowywał widok, mur wyłaniał się z cienia, słońce wydobywało kształt kolumn. Włuchak szukał takiego oświetlenia i takiej kompozycji, które pozwolą zamienić dobrze znane miejsce w obraz zatrzymujący uwagę. Ten sposób fotografowania wiązał się z pikturializmem, nurtem zbliżającym fotografię do malarstwa i grafiki. Włuchak przywiązywał wielką uwagę do tonów szarości, do światłocienia i nastroju. Wprowadził do polskiego języka pojęcie fotografika, podkreślające artystyczny charakter zdjęcia. Pisał książki o fotografii, jej technice i estetyce. Przekonywał, że o wartości obrazu decydują również wrażliwość i świadome wybory autora. Od 1919 roku kierował zakładem fotografii artystycznej na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Przez 20 lat uczył studentów, ale opowiadał o fotografii nie tylko w salach uniwersyteckich, ale też w programach wileńskiego radia. Współtworzył środowisko fotograficzne, uczestniczył w wystawach, publikował. Choć kojarzy się przede wszystkim z pejzażem i zabytkami, fotografował także ludzi, a nawet architekturę przemysłową. Z aparatem wędrował daleko poza Wilno. Utrwalał Grodno, Nowogródek, Mir, Nieświerz, Jezioro Naru czy Polesie. Rozwijał ideę fotografii ojczystej, która miała przybliżać odbiorcom kraj i budować przywiązanie do jego krajobrazu. Dzisiaj jego zdjęcia pomagają rozpoznać wygląd miejsc drastycznie zmienionych przez wojny, rozbiórki i przebudowy. Rodzinna Nowogródczyzna pozostała obecna również w jego pisarstwie. W poemacie Moja Ziemia, wydanym w 1919 roku, wracał do Świtezi, Miru i Niemna. Podczas II wojny światowej spisywał wspomnienia w książce Kraj lat dziecinnych. Odtwarzał w nich dom, rodziny i obyczaje, próbując ocalić świat swojego dzieciństwa, który przeminął na zawsze. W lipcu 1944 roku, podczas walk o Wilno, spłonęła jego pracownia wraz z ogromną częścią fotograficznego dorobku, dziesiątkami tysięcy zdjęć i negatywów. Po wojnie Włuchak zamieszkał w Warszawie. Wspólnie z synem Januszem fotografował zniszczone miasto i nadal pracował. Był współzałożycielem Związku Polskich Artystów Fotografów. Zmarł w 1950 roku w Giżycku, w wieku 73 lat. Pozostały odbitki, albumy i książki. Dzięki nim wciąż możemy podążać za jego spojrzeniem, zobaczyć światło na ścianie Wileńskiego Kościoła, drogę na Nowogródczyźnie, brzeg Naroczy. To spojrzenie kształtowało się jeszcze w Ostaszynie, wiele lat zanim Buchak po raz pierwszy wziął do rąk aparat fotograficzny. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia w kolejnych programach.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Emigranci oraz jego przebojowym utworze Na falochronie. Emigranci to polski zespół rockowy założony pod koniec 1989 roku przez gitarzystę Edmunda Stasiaka, wcześniej muzyka Lady Punk. Do zespołu dołączyli basista Robert Jaszewski, znany z oddziału Zamkniętego, perkusista Piotr Szkudelski z Perfektu oraz wokalista Paweł Kukis, wcześniej związany m.in. z zespołami Hack i Aja RL. Początkowo muzycy spotkali się tylko po to, aby nagrać jeden utwór. W maju 1990 roku w studio Izabelin powstało Na falochronie. Muzykę napisał Edmund Stasiak, a tekst Paweł Kukis. Piosenka opowiadająca o trudach i beznadziei służby wojskowej szybko stała się wielkim przebojem. Na falochronie odniosło ogromny sukces na liście przebojów programu trzeciego. Utwór 12 razy znalazł się w pierwszej piętnastce, a czterokrotnie zajmował pierwsze miejsce. Sukces przekonał muzyków, aby kontynuować działalność jako regularny zespół. Pierwszy koncert Emigrantów odbył się w styczniu 1992 roku podczas Rock for AIDS w warszawskiej hali Gwardii. W tym samym roku ukazał się debiutancki album Rosja i Ameryka. Na płycie znalazły się autorskie kompozycje Stasiaka i teksty Kukiza, a także cover Led Zeppelin, piosenka Emigrantów. Popularność zdobyły m.in. utwory Prosto do Słońca, Nawet Tu oraz Rosja i Ameryka. W 1993 roku z zespołu odszedł Piotr Szkudelski, którego zastąpił Marek Surzyn. Niedługo później grupę opuścił również Paweł Kukis, powracając do zespołu Piersi. Nowym wokalistą został Marek Hojda. W 1995 roku Emigranci wydali drugi album Mówię do Ciebie. Płyta przyniosła kolejne popularne utwory, m.in. Mogłem i Przejdę przez ogień. Zespół intensywnie koncertował, występował również w rozgłośniach radiowych. W maju 1995 roku poprzedził Perfekt podczas koncertu na stadionie Legii. W specjalnym składzie wykonano wtedy Na falochronie z udziałem Pawła Kukiza i Piotra Szkudelskiego. Pod koniec lat 90. działalność zespołu stopniowo wygasła. W 1998 roku Emigranci zawiesili działalność. Do reaktywacji doszło w 2004 roku. Edmund Stasiak i Robert Jaszewski ponownie stworzyli zespół, a nowym wokalistą został Rafał Brzozowski, znany z programu Szansa na sukces. Odnowieni Emigranci koncertowali z repertuarem opartym na największych przebojach grupy. W 2005 roku wystąpili podczas gali Top Trendy, a rok później ukazała się ich trzecia płyta i inne utwory. Album promował singiel Ludzie i Rzeczy oraz nowa wersja Na falochronie 2006. Zespół wystąpił również podczas Jarocin Festival 2006, gdzie w Na falochronie gościnnie pojawił się Paweł Kukis. W kolejnych latach następowały dalsze zmiany w składzie. W 2007 roku nowym perkusistą został Maciej Gołyźniak, a podczas części

i Brazyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.

0: Радіо «Рація» у суботу, як завжди по суботах, з акцентом на культуру. І ось, послухай, мені було цікаво долучитися до білоруської постановки, тим більше, що там грає моя кохана жінчина. Польський продюсер Пьотр Рус підтримав у якості продюсера музичний спектакль «Dolores Imperfect Full Strip Soul» і твір міжнародний при уділі. Так само білорусов. Про взаєморозуміння поміж народами Пьотр Рус розповів нашій журналістці Марині Савіцькій.
1: Розповідіть, калі ласка, з чого менавіта для вас почалася гэтая постановка і чому захотілося її підтримати?
2: Зачалося від милості, ponieważ moja narzeczona jest aktorką i ona razem z Jurą rozpoczęła ten projekt i jak to w związku kobieta, aktorka zawsze mówi ojej, ojej, musisz mi pomóc i na początku po prostu potrzebowali takiej pomocy, coś przewieźć, porozmawiać i tak dalej, ponieważ Polska jest krajem takim, jakim jest, no i obce krajowcy, nawet jeżeli mówią sprawnie po polsku, to często są traktowani troszeczkę z przymrużeniem oka niestety, więc przy takich rozmowach, takich poważniejszych ustaleniach, to po prostu włączałem się, żeby nie było jakichś tam problemów potem, ani że ktoś po prostu nie oszukał, czy nie wykorzystał ich. No i z czasem zaczęliśmy tak coraz więcej ogarniać, coraz więcej i nagle się okazało, że jestem razem z nimi.
1: Kolki razy wybaczyli tę postanowku?
2: Ja widziałem tylko dwa razy. Widziałem na premierze oczywiście, trochę prób widziałem, no i widziałem w Rumunii na festiwalu.
1: Jakie urażenia byli od tych samych postanowek?
2: Przede wszystkim najpierw zobaczyłem spektakl Jury Koniec półświni. Troszeczkę już wiedziałem, z kim mam do czynienia i łącząc to z tym, że Walentyna jest trochę crazy, jak poznałem resztę zespołu, to wiedziałem mniej więcej, w którym kierunku to pójdzie. Oczywiście było to dla mnie zaskoczenie, ale oczywiście pozytywne. No, to jest świetny spektakl i świetna zabawa, taki śmiech przez łzy. Wydaje mi się, że wciąż jest to spektakl, którego Polacy do końca nie rozumieją, ponieważ przeciętny Polak, nawet taki, który czyta wiadomości, słucha, interesuje się tym, co się dzieje, on nie ma pojęcia, jak ciężkie życie i jakie problemy mają w codziennym życiu imigranci. To, że się czeka latami na kartę pobytu, czekając na tę kartę, nie można wyjechać z Polski, niektórzy nie mogą pracować, wyłączane są konta bankowe, codzienna dyskryminacja w urzędach, nie oszukujmy się, rasizm wręcz na ulicach i jeszcze teraz politycznie to wszystko jest podciągane, to powoduje, że jeszcze co jest najważniejsze może, to, że wszyscy, którzy tworzą Dolores, to są wybitni artyści o bardzo wysokim wykształceniu i umiejętnościach i doświadczeniu. Nie chcę tutaj się jakoś podlizywać koledze Jurze, ale rzeczywistość jest taka, że jakość pracy, wrażliwość artystyczna, umiejętności każdego z nich są moim zdaniem dużo wyższe niż analogicznie u polskich artystów. Po prostu szkoła, to jest trochę opinia częściowo zasłużona, to ja nie potrafię wszystkiego aż tak ocenić, nie jestem zawodowo, jestem związany z filmem, a nie z teatrem, więc tak raczej to z obserwacji, z tego co słyszę, ale szkoła rosyjska, białoruska i ukraińska teatralna po prostu jest dużo bardziej wymagająca wobec twórców i aktorów i reżyserów i ich po prostu umiejętności, wiedza, umiejętność pracy z przedmiotami, z ludźmi, z aktorami po prostu jest dużo wyższa. To jest też takim elementem, który nie dziwię się frustruje ich, dlatego że gdyby nie to, że musieli wyjechać swojej ojczyzny, uciekać ze swoich krajów, to myślę, że każdy z nich byłoby po prostu na topie absolutnym, jeżeli chodzi o karierę zawodową. A tutaj no, muszą zderzać się z rzeczywistością, jaka jest, wieczną walką o pieniądze, na cokolwiek, no bo wiemy, jak to wygląda. To może wracając do tego, ja nie jestem obiektywny oczywiście, tak, bo jak się uczestniczy przy czymś, patrzy na pracę, obserwuje, to automatycznie się serce mu włącza w to, ale sam fakt, jak oceniane jest to przez krytyków, też przez międzynarodowe różne festiwale, no bo mieliśmy kilka zaproszeń na festiwale międzynarodowe i w Polsce, i za granicą. Też okazało się, że nie ze wszystkiego można skorzystać, bo Walentyna na przykład jest wyłączona w tym momencie z możliwości wjazdu za granicę, ale dostaliśmy się do finału z Off Teatr, czyli niezależnych produkcji w Polsce. 7 spektakli z całej Polski, z całego roku zostało wybranych, wśród nich nasz spektakl. To jest trochę tak, jak Zbyszek Domagalski, mój serdeczny kolega, powiedział, przedstawiając mnie kiedyś komuś, powiedział, to jest Pjotr Rus, jego się albo kocha, albo nienawidzi. I trochę też jest tak, że sztuką Jury, że ona nie pozostawia obojętna, że to nie da się obejrzeć czegoś, co robi Jura, obejrzeć Dolores i wyjść i powiedzieć spoko było, no coś tam, albo wychodzi się i mówi absolutnie w życiu na coś takiego nie pójdę więcej, to było straszne, albo się wychodzi i po prostu wow. Na szczęście oczywiście zdecydowana większość jest po stronie wow. Ale to jest fajne, że tego typu sztuka powoduje, że wychodząc, nawet jeżeli się nie podoba, to się rozmawia o tym, dlaczego się nie podoba, co się nie podobało, dlaczego to kłuje, boli albo przeszkadza. Więc tak jak powiedziałem, to nigdy nie pozostawia człowieka obojętnym i to jest super. Ważne dla mnie jest takie trochę przesłanie społeczne, ponieważ ja wiem, że ludzie z Ukrainy, Rosji, Białorusi, ci, którzy muszą uciekać z swoich krajów albo przez wojnę, albo przez politykę, oni mają tyle problemów codziennych, że nie są w stanie myśleć o pewnych rzeczach, ale chciałem ich zachęcić, was, do tego, żebyście nawzajem się wspierali, bo w Polsce są Białorusini albo Rosjanie, to nie są ludzie, którzy popierają władze swoje, tak, to co się dzieje w tych krajach. Oni prawie zawsze uciekli stamtąd, ponieważ chcą innego życia, inaczej sobie wyobrażają swoją ojczyznę, ale jednocześnie mają prawo absolutnie czuć się związani z swoim krajem. I no może to jest taka głównie do Ukraińców prośba, ale nie zamykajcie się na imigrantów i uciekinierów z Rosji, z Białorusi. Pomagajcie sobie nawzajem, dlatego że to są ci ludzie, którzy, mam nadzieję, lepszej przyszłości będą z kolei zawsze po waszej stronie.
0: A pokaz spektaklu Dolores Imperfect Full Strip Show odbył się w Warszawie 7 października.

Z nowego albumu Manifest kolumbijska hurtu Baltus słuchali In and Out. A teraz posłuchajmy siemiejnej historii. A mole przekazać wiernym się daje je, bo już słuchali z tego albumu jednej pieśni. Kiedyści proponowała wam The Ghost of Donahue z albumu Beam Cottage od bliźniatą Jonaha i Lily Flynn. Ale ta pieśnia zapisana była jeszcze z udziałem południowoafrykańskiego hurtu Joy. Geta był poklon u boku kultury ich maci, ale tak samo odkrywanie swojej kulturnej i muzycznej tojestności. Piszący album wiernuli się u południowej Anglii, u rodnej awakolicy, siedzieli u chatce podobnej na tuju, u jakiej prawieli dzieciństwa. Zaraz posłucham innej pieśni z tego albumu, jaka cudowna oddaje atmosferę miejsca, ale i podkreśliwa je. Talentowitość dla tych bliźniatów. Rambling Man, Johnny and Lily Flynn.

0: much.
1: Brytyjski folk z albumu Beam Cottage. Folk muzyka sięgnie jeszcze wiernie ca, u wykonanie Robi Basho, ale Pakul proponuje sustreczu z hurtą Cult of Luna. Dla tych, jak i ja, niewielmi zaczarowany metalowej muzyką, budzie ta moment, kiedy można na chwilinkę odpuścić. Ale literalna, to będzie chwilinka ci dwie, kiedy muzyki Cult of Luna rozganiają ca u swojej muzycy, bo już taki bolsza czastka, że też mat plasta wysaniczny szeroki, krajowid, jaki warto poczuć. Hurt pochodzi ze Szwecji, a The Rift, ta zajawka nowego albumu In the Shadow of Your Shadow. Pieśnia pra samotu ludzkiego doświadczenia i potrzebu w tym kontekście być czastką i jednodumcą, podzielać wartości i rozumieć, kto ja. Tady czasem twoja grupa określić nawet, kto nie z wami. I tu pakinu szmat kropie. The Rift.

amerykański z narodzenia, ale człowiek uschodu. Kalidzie prakulturny to jest naść. A przed nami jeszcze jedna wandrówka u Australii, odkąd kompozytor i gitarist Jet Carzel. Nie będzie tu długiej historii, pokolki na jego twórczość potrafiła praski, no, oglądający seans The Order, film Justina Carzela z 24 roku. Film pra tragiczne padzieje z 80-tych godów, gdzie w jednym ze sztatów amerykańskich policja zmachała się z chwalej neonacyzmu. Muzyka atmosferna, tak skażu. Jet Carzel.

Muzyka Jeda Korzela z filmu The Order u efiry Białoruska Radio Racja, a bliżej końca naszej godziny zostaniemy się z hurtem Hen Oglet, jaki otrzymał swoją nazwę od frazy, jaka ja oznaczaje Starую Północ. Kielski region, jaki u ranie średniowiecznej Brytanii składał się z południowej Szotlandii i północnej Anglii. Na albumie Magic hurt kidaje wyklik prawie ranemu do śledowania mistycznych zwyczajów z dopomogą akustycznych instrumentów. Zamiast tych rejony, można skazać, pokazać u muzycy pełne paradoksy, ale i podobieństwy. Tak aż to liczym starożytnym i tego, co liczym współczesnym. Jego to się, wiadomo, odbywa się przez melodię, niekie technologiczne wybory i tak samo wędrówki u czasie. Ale dumają oryginalność tego hurtu absolutna jość zauważnej. O tak skażę to. Przed nami Hen Oglet.

0: An absence of berries. An absence of berries. An absence of berries.
1: Словы с музыкой.
2: End of the Rhythm от Urtuchen Oglet, chociaż jeszcze to nie zusim koniec rytmu. Na koniec śniesznie pieradacz, jeszcze jedna sustrecza z gitarystem, jaki pierre utwaraje huk gitary wał się, co można z gitarej tolki nie asocjować. To będzie drugi supolny jego album ze Szwedem Bertlingem i Verlingem. Spodobało się mnie opisanie, zdaje się, autorska tego albumu, a to Ghosted 2. Telepatyczna jej grupa wojen myślnie odkrywaje akno u nowej sfery fusion. Funk jazzowe hity, polirytmiczne szkielety, ambientalne pastorali, postkraudzkie drony i zichatliwy soundtrack Mary. Woś i jano, tre z albumu Ghosted 2, a ja, Ilo Karpiuk, zapraszają żo. Prasty dzień.

0: 16 września niewielka grupa 25 czarchowych politwiaźniów znajdowała się na woli. Wśród ich był tak samo Aleś Czumakow, majster huślar, a dzień z muzyką hurta Stary Olsa. I heta jego pieśnie poczęliśmy siądniaśniu programu. I bolsz tych pieśń siądnia budzie. Bo na chwilinu trzeba zadumać się, co to znaczy, kiedy za kraty popadają ludzi, jakie głównym czynam zajmują się muzyką i piszą książki, czy redagują autorskie programy po radio. Bo Aleś Czumakow już na woli, razem z im wyszli z turmy i czalcy hurta Torbend, ale za kratami dalej Alech Chamienka, lider hurta Palac i autor mnogich program na Radio Racja. I za kratami tak samo hukacz naszego radio Juraś Traszczyński, jako haprawinoj dla reżimu było toje, że po majstersku realizował programy, chociaż takie jak poetyczne rozdumy. I ab tych ludziach nie lcha zabyć, trzeba głos nakryczać i może toj głos poczuć tyja, jakie majczu pływ na suświetną polityku. Bo lozung «Nie stralać do artystów» nabierają w tym wypadku współczesnego znaczenia. A ten lozung swój początek ma w Ukrainie, jaka u nasz czas może tymże politwiaźniom da pomachczy, mianowicie w Ameryce. To woś tam, u XIX stagodzi, zjawili się u salunach nadpisy «Proszę nie stralać do pianista» i on robić, co może.
1: Эдгар По, Эльдорадо, переклав з англійської Андрей Хаданович. Мужний ваяр, тераз гущар, зливав дождов і граду, у зиркай брані мчав на коні, у пошуках Эльдорадо. Ехав щодень, ехав аж тень, лёг на душу як здрада, бо не знайсти нам у житті пекнага Ельдорадо. Чуючи схил колішніх сіл, рыцар із Дані ради здань. Адкажи, дзе рубяжи щасного Ельдорадо? Ёсть інші світ, у апрамет найти у раї, дай собі ради, мчи вою, мчи, каб дасяхчи любага

0: Czego tak mocna baica ulada, što zamykaje u turmach tych, jakie napełniają życie innych ogólnoczelowieczymi wartościami zapisanymi na listku papiery, z jakoga rodzica literaturny twór, muzyczna etiuda, czy nawet mastacka karcina. Bo nie lcha nie nazwać getaha dziejenia strachem. Tyje, jakie żywuć u okrużeni uzbrojenych pazuby silowików bajaca takich ludzi, jak chociaż Aleś Puszkin, jaki za swoją niezależność i odmietność zapłacił życiom. I tylko płakać trzeba, że takich ludzi na szmat bolsz i że nie będą dawać jany już swojego talentu usiemu człowiectwu.
1: Владимир Некляев, на теле нашем до хребта прокусы. На теле нашем до хребта прокусы, у жилах крупли стомленной крыви. А бошня на свете белорусы помруть с молитвой. Беларусь, живи! Але молитва мертвых не уратуе, не верни их с необытовых дорог. Бо где и кто молитву чуя тую, коли паусюль не белорусский.

0: Падляшша родам. Сёння прыпынімся ў некалькіх мясцовасцях. Заглянем у Міклашы, у Ворлю, а таксама на калюню Антонава. Курыныя фермы на Беластольчыне перыядычна будзяць жыхароў нашых вёсак да актыўнасці. Не выключэнне і вёска Міклашы, дзе жыхары пачалі пратэставаць супраць запланаванай інвестыцыі трох куратнікаў. Магчыма, агульная колькасць курэй на ферме дасягне 120 тысяч. Варта адзначыць, што ў гэтым месцы ўжо стаіць адзін куратнік, і да гэтай пары не было нараканняў ні ад жыхароў Міклашоў, ні ад жыхароў Ворлі. Цяпер мясцовая грамадскасць пратэстуе супраць расшырэння. Асноўныя праблемы звязаныя з магчымым непрыемным пахам і блізкасцю новастворанага вадасховішча і планаванай зоны адпачынку. Ці магчыма пагадзіць інтарэсы інвестара, а гэта таксама мясцовы жыхар Пятро Галушэвскі, з інтарэсамі жыхару Ворлі і Міклашоў, якія хацелі б жыць у камфортнай зоне чыстага паветра.
1: Пётр Галушэвскі.
2: Ты звыкла гонка на руніков? Не, бо не.
3: Згодна з законам, то вы маеце право тое паставіць, так? Вы атрымалі усе згоды на будову з вуд польскіх, з аховы асяроддзя, так?
2: Так, ад маршалка воеводства, з санепіду, і ўсе згоды са пазітыўна.
3: І ў чым праблема?
2: Тым праблема, што людзі ще не згадзаюць на то, щоб то збудаваць. Са ludzie, którzy też są stronami i są protesty ludzi, którzy nie są związani w ogóle z rolnictwem, czy nie byli związani w ogóle z rolnictwem, którzy na przykład do wsi Miklasze przyjechali lat temu 5, 2, 3, nawet rok ktoś tam mieszka. Nagonka na to, że to śmierdzi, świnie śmierdzą, bo są B, krowy śmierdzą też nie, kury śmierdzą też nie i gdzie my mamy się rozwijać i gdzie my mamy budować. Mięsa z Mercosuru nie chcemy, bo jest niedobre. Czyli mięso Brazylia, Argentyna i tak dalej. Zboża, drobiu z Ukrainy też nie chcemy, bo też jest niedobre. To gdzie my mamy budować? To może niech Niemcy budują i później nam sprzedają jako dobre mięso.
3: Ty smród, każesz, to będzie przeszkadzać. U was tu stoi dużo taki kurnik.
2: Tak.
3: Kolki tam jest?
2: 27 tysięcy. No to jeden kurnik, mało sztuk, więc nie stosujemy nic. Ale w tych trzech, które mają być kiedyś wybudowane, ja tylko dodam, że to ma być inwestycja z własnych środków. Koszt inwestycji to jest około 10 milionów, więc to nie jest tak, że będę od razu trzy na raz budował, tylko po prostu wszystkie pozwolenia, wszystkie raporty, wszystkie papiery kosztowały mnie tyle samo, co na jeden kurnik, tak? W dzisiejszych czasach nie ma problemu z jakimś tam strasznym fetorem. No wiadomo, jak jest obornik sprzątane, tak? Czy one są przy tej końcowej fazie, to ja nie mówię, że tego zapachu nie ma, tak? Ale to też nie będzie tak, że to się nie da żyć. Tym bardziej, że wiatry, które wieją, bo to głównie mieszkańcy wsi Mikłasze protestują, wiatry 70% wieje od Mikłasz w stronę Antonowa. Bardzo małe prawdopodobieństwo jest, że to będzie komuś przeszkadzać. Bardziej chodzi o zalew i o wieżę widokową, że na Podlasiu ma być pusto i rosnąć las i chodzić tylko i wyłącznie żubry i łosie, bo to jest Podlasie. I to tylko o to chodzi, tak? Bo moim zdaniem, jeżeli ktoś się rozwija i kto powinno być zróżnicowanie. We wsi Mikłasze na przykład, tu mamy 10 mieszkańców na Antonowie. Z tego trzech ma ziemi i trzech pracuje na tej ziemi, czyli 33,3%. W Mikłaszach jest 94 osoby zameldowane, z tego są trzy gospodarstwa. Tam nie ma ludzi, którzy są związani z gospodarstwem, którzy wiedzą, jak to pachnie i którym to nie przeszkadza. Nie?
3: Wiadomo, wy macie interes u tym, aby rozwijać się, no bo to dla was przybytek. Dla tych ludzi, jakie jeszcze tam patrzyli agroturystyku, dla ich to zniżenie uzdrowiu.
2: Ja sam mieszkam tutaj z 50 metrów od domu i ten zapach mi nie przeszkadza, bo go praktycznie nie ma. Ludzie też mieszkają trochę dalej i nikt nie mówił, że
4: śmierdzi kurami, czy śmierdzi czymś innym, tak?
2: Znaczy, moja rodzina tu mieszka od trzech pokoleń. Ci, co przyszli, bo będzie fajnie, ładnie, pięknie i tak dalej, uważam, że to jest trochę nie w porządku w stosunku do nas jako rolników. Co my mamy zrobić? Gdzie my mamy to budować? Tego się nie da wybudować nigdzie, tak? Co my mamy zmienić profil produkcji?
3: Łącznie... A wójt proponował już coś innego?
2: Wójt proponował to dlatego, że jak ja bym wycofał to, to gmina wprowadzi plan ogólny. Bo teraz nie przyjmują wniosków. Jak gmina wprowadzi plan ogólny, to wiedząc, że ja chcę takie coś zbudować, zakaże budowy na tym terenie takich rzeczy po prostu, nie? I to jest taka propozycja...
3: Kto kechu pierechytryć.
2: Tak. I to chodzi o to, że jak ja wycofam, to od razu już teraz, bo to od 1 sierpnia 26 roku żadna gmina nie przyjmuje wniosków o warunki zabudowy, bo nie ma nikt planu ogólnego. Więc ten plan będzie tworzony i dopiero po stworzeniu planu ogólnego będzie można składać wnioski. Więc jak ja to wycofam, to nie będę mógł w ogóle tego zbudować. Dla wójta czy dla radnych, niektórych oczywiście, bo niektórzy radni popierają, jest to bardzo dobrze, tylko ja cały czas mówię, że to jest gmina rolnicza, to nie jest gmina turystyczna. Zalew nie był jeszcze kopany, ja już złożyłem papiery, bo te dokumenty są procedowane od 5 czerwca 2025 roku. Urzędzie Gminy Worni. I teraz raptem po wykopaniu zalewu, argumenty, że ja wysuszę rzekę Orlankę, bo mam 3 studnie, są bez żadnego poparcia, bo w tej chwili nasi włodarze gminy sami ją osuszyli, bo teraz przez rzekę Orlankę nie leci w ogóle woda, bo jest cały czas napełniany zalew. Uważam, że te argumenty, które ma okoliczna ludność, że tak nazwę, nie mają poparcia, bo w tej chwili jest tak szeroki asortyment filtrów. Nie ma tak, że my sobie wstawimy tyle kur i tu nikt nie przyjeżdża. Tu lekarz powiatowego inspektoratu weterynarii jest przynajmniej raz na narzut. Są inne kontrole, przecież zakłady to kupują to mięso. To nie jest tak, że tak jak kiedyś ktoś tam mówi, bo wy hodujecie na antybiotykach i tak dalej. Nie ma czegoś takiego, to jest tak kontrolowany rygorystycznie, że w tej chwili nawet jakieś tam łapki i dobrostan, jeżeli kurczak czy kura ma za twardą słomę, to się robią takie mikro rozcięcia, no i to my za ten dobrostan jesteśmy rozliczani nie finansowo, tylko konsekwencjami takimi, że nie możemy tak dużo na przykład wstawić kurczaków, czy musimy zastosować jakieś tam dodatkowe preparaty do zmiękczenia słomy. Zresztą ta opłacalność kurczaka teraz, to nie jest tak, że ja chcę zarabiać miliony i tak dalej. Wiadomo, jak z każdym. Kiedyś mieli 3 krowy, doili 3 krowy, nieśli to do mleczarni, 15 litrów mleka i te rodziny żyły. No a w tej chwili ten kurnik to w Mławie, czy tam pod Sokołowem, Podlaskim, czy ten, to oni to liczą, że to jest przydomowa hodowla, takie kurniki. To u nas to jest dziwne, bo to jest 3 wielkie obiekty. W Mławie stawiają 30 na raz, budują takie kurniki, no i...
3: Wy budować GTS u własnych środków, tak? No, niektóre bajace, to tak, wy będziecie mogli to już się opradać. No, to już to wy obiecajecie, że to nie będzie śmierdzieć, to będzie się pod kontrolne je pierastanie obowiązywać, bo będzie zusim inszy ulaśnik. U nas u Polszczy robić różne zdzielki, tak zwane słupy, nie słupy.
2: To jeżeli ludzie twierdzą, że ja to buduję i chcę to sprzedać, to ja bym w tym miejscu w ogóle nie budował. Bo to nie chodzi o to, żeby to sprzedać, tylko chodzi o to, żeby z tego żył ja, mój syn i tak dalej. Być może 3 kurniki w ogóle nie powstaną nigdy, bo po prostu przestanie się to opłacać, czy mnie nie będzie na przykład.
3: To znaczy za tymi kurnikami nie stoi nikaja korporacja? Czy...
2: Nie. Nikogo tu nie ma, nikogo tu nie będzie, bo jak ludzie mówią, że to tak śmierdzi, to ja jakbym miał to budować do sprzedania, no to bym tu nie budował. No, ja myślę, że kiedyś to powstanie. No.
3: Będziecie zmachać się do końca?
2: Tak. Ja mam prawo, protestujący mają swoje prawo, no ja nikomu nie mówię, że ma nie protestować czy protestować, ale po prostu no większość ludzi protestuje takich, którzy nie są w ogóle stąd, nie są związani z tym regionem i
3: wyjąć ułaśnik jednego kurnika?
2: Nie, to nie. Tata kurnik. Ja nie mam nic wspólnego z tym kurnikiem, nic, tylko całe życie tutaj był drób na Antonowie. Ile ja pamiętam, to całe życie tutaj były, najpierw były gęsi, później były kury. Ja po prostu to umiem robić. Równie nie umiem, to się nie biorę, o tak. Ale to całe życie były tutaj u nas. Drób był, nie?
3: To jest kurnik, to już koliki to ustalić?
2: 13. Ktoś kupił działkę i nie wiedział w ogóle, że ten kurnik tutaj jest. No, nie wyczuł. I teraz zaczęły śmierdzić przy budowie. No to moim zdaniem to trochę słaby węch. Albo po prostu protestujemy, bo dla zasady protestujemy, tak? Ja mogę się wypowiedzieć na temat świń pana Andrzeja w Parcewie. Świnie jako świnie same nie śmierdzą, no jak się ruszy tą gnojowicę i się wylewa na to pole, no to niestety, no musi, tak, no to nie ma tak, że nie będzie. Tak samo tutaj jest, jak obornik gdzieś tam leży, czy jest wywożony, no to wiadomo, tak, jest tam jakiś zapach, tak,
3: a ale... jak często wywozi się obornik?
2: Raz na 8 tygodni, czyli raz na 2 miesiące wywożę go na przykład albo składuję na swoim polu, albo od razu, tak jak teraz, od razu na rozrzutnik i na pole. Ale na przykład druga ferma jest w Krywiatyczach, ludzie mieszkają i tu już nie śmierdzi na wiosce. Czy w Kleszczelach jest 4000 czy 3500 krów, w Żukach, nie, ale blisko Kleszcze. No i też nie ma tematu, tak? To, co była podpisywana lista, ta cała petycja, to ja przecież tych ludzi znam po imieniu i nazwisku. To dam sobie dwie ręce uciąć, że tam 3/4 ludzi nie widziało, co podpisało i przeciwko czemu. A my tu mieszkamy trzecie pokolenie, no czy czwarte już, tak?
3: Jak pogodzić to wszystko?
2: No właśnie nie ma jak tego pogodzić. No i ja cały czas mówię, że trzeba rozmawiać. Trzeba siadać, rozmawiać, dyskutować, tak? I tyle, a nie na zasadzie ty wycofaj, a my plan ogólny wprowadzimy, nie? Bo ja nie mogę teraz tego wycofać, bo będzie ten plan. Pan wójt też nie może się poddać i powiedzieć, że dobra, niech buduje, tak? No bo co powiedzą mieszkańcy, tak? No i padno. Fabryka IKEA i nikt nie protestował. Nie, miało być zatrudnienie 250 osób, jest 30. No bo to IKEA, tak? Bo oni mają pieniądze na prawników.
3: IKEA jako koncern to płaci dla gminy. Gmina ma realne korzyści z tego. A wy jak prywatny ułaśnik, jak rolnik, nie będziecie wnosić do gminy takiego przychodu, jak był.
2: Wójt też się na ten temat wypowiedział. Czyli ja... to odebrałem tak, że ja jestem mniej wartościowym inwestorem niż IKEA. Bo ja nic nie dam dla gminy. Żebym budował jako firma, to wtedy byłoby, moja pozycja byłaby lepsza, bo gmina miałaby z tego zysk. Tak samo jak ma z wiatraków, tak samo jak ma z IKEA. To jest normalna dyskryminacja. To co, to ja mam założyć działalność i zbudować to jako firmę? Przecież wójt też na spotkaniu w Mikłaszach powiedział, że on nie chce, żeby to była jakaś firma, on nie chce, żeby to był jakiś koncern i tak dalej, i tak dalej. A w dalszej części powiedział, że nie ma dochodu z tego żadnego do gminy, nie? Przyczajają do tego, że wieś to pachnie ładnie, nikt nie przeszkadza, ciągnikiem to w sobotę najlepiej, to już o 14 do domu, bo o 15 grill, to już będzie za głośno, ktoś tam będzie coś robił. I takie są niestety realia naszej polskiej wsi w tej chwili, tak?

0: говорять жихари вёски Міклаші.
1: Я чула, що тут буде 3 курники, але дуже підписів зложило, що люди не соглашаються на 3 курники. Може, якби був один чи два, то може соглашилися, а так ні. 120 тисяч має бути. Тих кури. Дуже.
2: Тепер теж є там
1: якісь? Є, але 270, ну, хіба 270, чи колько там є, там ті брейлери.
2: Чи тепер то є якось учужливе, є якийсь смород?
1: Тепер я не відчуваю. Ага. Часом, але то дуже рідко і мало. А так то не чути того смороду. Але, ну, один курник, а кілька там їх є, то не то є.
2: Місцевий чоловік робить? Щуль з Міклашов?
1: Він з Антонова. І він там живе, ну, і там хоче побудувати ті курники. Але як там буде, то я не знаю, який результат буде.
2: То ви підписалися, чи ви так до нічого не хочете мішатися?
1: То значить, я не хочу дуже мішатися, бо не знаю, як то буде, який то буде результат. Люди усі говорять, що то буде смердіти. Ну, але як буде, то не знаю.
2: А ви тут, бачу, розбудовуєтеся?
1: А трохи так.
2: Діти будуть тут?
1: Так.
2: І як вони до того підходять?
1: Ну, діти мої, то не знаю, як вони. Вони кажуть, ну, як вже люди, що там задецидують. Самі не хочуть децидувати. Ну, і я так само не знаю. А пізні вже буде запозно, кажуть, вже запозно. Оглянулися усі то є, але чом так то є? Ніхто не наказував там. Мій чоловік то знав, казав, що він знав, але він каже, що може буде все добре. Чекаємо на результат, який то буде.
2: Що принесуть там з гміни, то
1: так,
2: і треба мати.
1: Люди різні підходять. Одні кажуть, коб були ті курники, другі кажуть, що не то є.
2: А хто кажуть, коб були?
1: Ну, там один казав, що то є, що коб були, що не буде не смердіти. Отак. Як колись каже, обори були, і то є, і не смерділо, то що там задецидують?
2: Але хотіли б так, коб не було, чи коб... Чи все рівно?
1: То значить, ні, я хотіла б, щоб не смерділо. Бо я дуже вражлива. Як їдем часом на Гайнувку, в старому корні, ті біогазовні стоять, то дуже смердять. Як той кілька разів ми переїжджали, то дуже смердять. А як тут, чи тут ті біогазовні будуть, чи ні, то я не зорієнтована.
2: А як тут у вісті? Тут все по-своєму говорять, чи трохи
1: то значить, трохи є приїжджих, і теж є, і католіки є. Але якось мирно живемо. Аби чоловік людський був, то чи він католік, чи православний, то все рівно, але...
2: Але вівка така, що тут трохи людей живе, так?
1: Живе трохи, Кольки? Так? Ну, вівка то десь так 70 номеров. О, але то, але є і приїжджі, як би туристику одні там ведуть. Я тут вже живу понад 40 років. Є поїзд тут у Міклашах, дуже добре.
2: І діти тут теж є?
1: Є. Діти є, школа в Ворлі. Автобус довозить.
2: А так як до Ворлі теж є якийсь автобус, як десь до доктора чи до...
1: Ні, то нема.
2: То вже самому треба
1: думати. Так, бо то недалеко. 3 кілометри так до гміни буде, як щуль. То ровером або самоходом, а так. Ну, автобус там в Ворлі вже ж є, то є, але то на Бірськ ходить. Можна доїхати, є добре полончення, є тут і добре. Поїзд, то мій внук до Білостоку доїжджає поїздом щодня.
2: Ну,
1: рано мусить вставати, що правда, бо часом і по 6 їде.
3: Угу. Кому перешкоджає, кому не перешкоджає.
2: А вам?
3: Я знання не маю.
2: Я питаюся про ті курники.
4: То значить, моїм
5: здання... Я
4: їстим
5: przeciw. Przeciw. З того względu, що теж мам так діти, я не вім, що... Czy to będzie śmierdziało, czy nie będzie, że tak brzydko powiem, no nikt mi tego nie zagwarantuje, nawet jeśli mi ktoś teraz powie, że nie będzie, a za, nie wiem, rok, dwa, pięć czy dziesięć będzie, no i co wtedy? Ja mam tym oddychać powietrzem tutaj? No nie, dlatego ja jestem przeciw. Ja mam dzieci i bym chciała też w przyszłości, żeby te dzieci, że tak no, pewnie pójdą gdzieś tam na studia, może wrócą, może z dziećmi, z wnukami. Też bym chciała, żeby przyjeżdżali tutaj, a nie powiedzieli, nie mamo, nie przyjedziemy, bo tutaj śmierdzi, tak? Nie pójdziemy nawet na spacer, tak? Nigdzie, no... Teraz ten, co jest, to nie odczuwam. Ja mieszkam bardzo blisko, więc ja nie odczuwam, ale jeżeli powstaną trzy, nikt mi tego nie zagwarantuje, że nie będzie się niosło, tak? Wiemy też przykład Bielska, tak? I tam Parcewa, no. Pamiętamy te dni Bielska z któregoś roku, że się nie dało oddychać. No wiatr się zmienił tutaj akurat, nie, czy pryskali coś, czy co, nie wiem. W każdym razie, no, cały Bielsk to odczuł, tak? Więc... Ja jestem jakby przeciw kurnikom. Czekamy, mamy buciany tutaj, tak? Także nie wiem, czy to dokładnie było wszystko sprawdzane też przez osobę, która tam pisała wszystko odnośnie tej inwestycji, tak? No jakby ja nie jestem w stanie tego nawet stwierdzić, tak? Bo ja nie jestem stroną, więc ja jakby nie wiem. No ale no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Przypuszczam też, że jeżeli będzie, zacznie się ta inwestycja, no to trzech na raz też chyba nie postawi. Tak myślę. No mam nadzieję, że nie powstaną.
6: Pani jest stąd?
5: Tak, ja jestem stąd. Nie, ja tu za mężem. Nie, nie. Nie Rodowita, nie. Ale mieszkam tutaj już, no, 13 lat.
6: I tak. Podoba się?
5: No bardzo się podoba. No lepiej w swoim domu mieszkać niż w bloku, tak? Że sąsiedzi i chodzą na górze i na dole, wiadomo. Człowiek też, no, umówmy się, to jest też wieś, tak? Teraz nie ma dom w dom, że tak powiem, rolników takich jak kiedyś, że każdy trzymał, prawda, tą krowę, tą świnię, że każdy miał kurniki. Nie ma tego teraz. Mało się zostało tych rolników, więc my teraz praktycznie w ogóle nie odczuwamy tego rolniczego, że tak powiem, powietrza, no tak? Ja jestem przeciw, więc mam nadzieję, że to jednak nie powstanie, że te instytucje środowiskowe jakoś rozpatrzą te odwołania, które były, zdaje się, składane i że będzie decyzja odmowna, tak? Znaczy... To jest jakby tutaj mieszkaniec, tak? Dobrze jest, że ktoś się rozwija, tak? Że chce, no ale tak blisko? Przecież tu rzeka płynie zaraz, tak? Zalew mamy piękny, że tak powiem. Z jednej strony to człowiek nie chce, tak? Wiadomo, że każdy chce się rozwijać, każdy chce coś tam tworzyć, no ale no, nie tak blisko, nie tak blisko. Nie mamy tu żadnego lasu, żadnych drzew, tak? Jeżeli by chciał już to robić wcześniej, miał pomysł, to już by wcześniej robił te nasadzenia. Co te drzewa? Ile lat one będą tutaj rosły, prawda? Ja bym nie chciała, ze względu na swoje dzieci, może kiedyś wnuki, tak? Chciałabym, żeby przyjeżdżali tutaj do mnie i mogli sobie spacerować i oddychać czystym powietrzem, tak? Ja jestem przeciwna temu, bo jakby... Один бы не перешкоджав, так, бо стоїть. Тут ти вже, не знаю, 14 лет, але якщо то є три, то є задужо і буде смерділ. Ну, і найлепше, щоб поставити його десь на іншому терені, прошу дуже, від людей, від тієї вісі, і бо нікому не перешкоджав, ну. Nikt nie zabrania się jakby rozwijać, bo to też tak, bo taki sam rolnik jak my, bo też mamy tutaj i pole i też jakby działki mamy. No ja wolałabym, żeby tego nie było. Też mają dzieci i też jakby smolodzi tym jakoś niekoniecznie, żeby tutaj były zbierane podpisy były. Chyba osoby, co były wokół tych działki, to też składały. Ale czy to coś da? Nie znają.
7: No, бачите, підписали петицію люди, підписували, то хіба більшість против, бо якби я навіть не знаю, скільки мешканців цих з дітьми і скільки дорослих, може понад 100. Хотіло, щоб допомогло, як люди не хочуть, то треба, щоб почули тих людей. Нам би пасувало, добре було б, бо як хоче хлопець, бо то працювати родина, хай би вони там за лісом, де їх будували, щоб нам сюди не барсо. Так би хотілося, щоб полюбовно то є.
2: Jak on tam, że zrobił tyje wsie pozwolenia na to ją ze mną wziął, to ją ona opłacając się mieniać.
7: Baczycie, czasem i firma upadzie, no to co zrobisz? Trudno.
2: No ale ty bardzo każdy chce mieć jej bólsz groszy.
7: Na groszy to zło. Ще війни від грошей за грошей, все зло від грошей. То не треба вже тих грошей, от как хватило прожити. Ну то без грошей теж нікуди. Забракне у женці скарбовим грош не можна бути вільному. Так що без грошей кепсько, але які вже ті гроші без міри, то теж не дуже добре. Хоча я не знаю, як то буде. Хочеться жити, у житті тепер добре. І кожному хочеться жити, але ну хотіла, щоб було без. Ну, наприклад, так. З другої сторони. От, наприклад, з другої сторони.
8: Коб була якась бар'єрка.
7: Ну, коб була якась бар'єрка. Бо часом, як часом вітер, то трохи якби чує. Ну, я сама гадую кури. Я сама гадую кури, бройлери. Ну, у мене ж відкриті. Ну, то я чую, то вже вдома. А там закриті. То я ж там не знаю тієї технології новочесної, як то буде. Ще не хочу. Ну, військові люди, ну, то що тут ми вміємо оповідатися?
9: Тут я живу, ні. Я з Пічков.
2: В Миклашах вже кольки? Замужем, так?
9: Ой, вже 60 лет.
2: Ну. То вже більш Миклашовська, як з Пічковська.
9: Ну,
2: ти є курники, то як ви до того ставитеся?
9: А як ставити? А я знаю, як люди так є. Хто кричить, хто не кричить. Не кричу, не так, не так.
2: Але що, хотіли б, коб були, чи коб не було?
9: Ну, то не було, бо воно трохи несе сюди. Знаєте, колись гусі були, то воно несло. Але десь тепер кури, то не так. Але як буде 4 курники, то знаєте, буде то є, ну, чутєті.
0: Говорить Султис Ворлі Марек Хмілєвський.
10: Інвестори – то не є якісь чужі особи, тільки то є наші мешканці. Антоново – то є складова солецтва Ворлі, то є колонія. Дотичить нашого тож і солецтва. Тільки що то є на межі, далі ґрунт села Миклашія. Чекали тут, чинами я, откуль помню, темат заливу Ворлі і темат в ogóle розвиття Ворлі. Моїм дома завжди звучав. Мій дід був мусно заангажований, батько був начальником, якби повідником Войта, де довів в літах 70-х, що вже витичили залив і так далі. Ну, але вийшло так, як вийшло, зняли батька і забрали машини. Марження, що в тим місті повстане, десь літ 14 тому навіть ми робили фест. І забрав, я маю показати підписи, які люди були на тим фестивні, писали, що дай в тим місті хочемо заливу. Ну і добре, я понад чверть віку тому трапив на таке зібрання кулка рольничого в Орлі, де хотіли його розв'язати. Але я знав, що ходить, бо тут, в тим акурат, де тепер побудований залив, 14, пристінок 35 гектара, було в владанні колка. Як колка зрезигнувало, то перейшло б до повіату, і вже дійсно давно би там хтось орав, чи я би не допустив до того розв'язання. Потім дивіться, на статутові підпис мого діда то зобов'язує, так? Я тут ці життя робив про Сполечне, про Орлайську, як було треба, то і люди продавали землю, підступили, як можна було хоч щось будувати, там, чи Зденовичі продали землю для гміни, як була тут раніше, як робили ревіталізацію, Назаревичі віддали, я теж свою джавку 900 в центру, як не було хороше, як було файно, як ми тут розвивалися, так? Я знаю дуже добре інвестори, то мої приятелі, колеги, я ніби ніх кепсько слова чи чину не того. Ми сусіди теж, бо там і земля мого теща знаходиться святої пам'яті по-сусідськи, так що я би дуже моцно хотів бути, то би не підписував вже раніше, 15 років тому, як ставили перший курник, бо там курник існує. Однак вважаю, що той помисл не є страфний, бо так би, воно очевидно, для рольників є якби добрий, ну мусять розвиватися, але для решти то є якби не по дорозі. Я єстим проти курникам, так? Але я не єстим проти праву чи демократії. Якщо право говорить так, ну то не можемо його ламати. Якщо дійсно немає, очевидно, жодної децизії виданої, наразі якась там środowiskова, якщо такі інституції, як Води Польські, чи Санепід, чи охорона środowiska не бачить в тим проблему, то для мене тут треба було б щось подумати, що тут хіба щось не так в тих інституціях, які не бачать проблеми. Якщо бачать проблем, воно ті інституції, що віддають якісь позитивні децизії, так що адміністрація інакше не може зареагувати, ніхто не реагує з мешканців, бо то, що треба сказати, що треба ті оголошення десь там вже пів року тому, може, вішили, ті розмови були давно, але якби хтось взяти на себе, на своє плечі, на свій горб, такого, знаєте, лідера того всього, то якось так не бачу нікого. Дуже смутно, бо були на одному зібранні, на другому зібранні не було тих, що мають 20-30 років. Бо я думаю, що конче знайдеться якесь право, яке якось стримує, заблокує десь в інших місцях, там, чи Florydach, czy gdzieś tam w Pasynkach, gdzieś tam ludzie jakoś mobilizują się w jakiś tam sposób. Mają tutaj chlewniu na Antonowie, mają chlewniu w Krywiatyczach, mają chlewniu w Szczytach i znają, że to jest odór i jak z toho, toho. Tutaj od Sidimo, a tutaj przejeżdżaje dziennie 20-30 boczok takich tirów, przejeżdżaje z Nojowico i jakoś ja nie mleju, tak? Jeszcze tutaj niedaleko mają te biogazowni, tak? Jakoś tam ludzie żywą z tym, tak, protrpieli, no ale, bo jasne, ja nie jestem za, ale od pewnych rzeczy pewnie nie uchronim się.
2: Wy zajmujecie się agroturystyką.
10: Wiadomo, że w rozwiniętych gospodarkach tylko ludzie nie może żyć z ziemi, dlatego powstają wielkie gospodarstwa, komasują się, skupiają ziemi, bo dzierżawią i tak dalej, powstają wielkie. Stultują wielkie maszyny, wielkie traktory, kombajny i wielkie fermy, tak? To jakby tu pewne rzeczy nie minęło, no. Ja mają, przykładowo, jestem użytkownikiem 20 parą hektarów, ja z tych hektarów nie wyżywu. I to jest jasność. Dla mnie jest dodatkowym źródłem finansowania, to jest właśnie to, co robił, odkrył tutaj agroturystyczny pensjonat, jeżdżą na hosty od czasu do czasu ktoś przyjedzie i mój tutaj budżet domowy podlady. I takich para osób, że bólsz jest takich, że właśnie w tym kierunku poszło, tak? Mało toho, gmina też jakby równomiernie chce rozwijać się, oczywiście rolnicza, no bo ale zawdzięki takim przedsiębiorstwom jak IKEA, jak wiatraki, którym tożny, które nie mieszają, próbowali jakoś z tymi właścicielami, pomysłodawcą jakoś dojść konsensusu, może męcz, może w innym mieście, może toho, niech to tam nie przeciw, nie znają i na razie stało na, no tak, że każdy przy swoim zdaniu został i tutaj mieszkańcy prawie się tutaj jest jakby przeciw, tak, tylko że spontaniczne jakieś tam podpisy byli zbierane i tak dalej, ale ktoś da te lico tomu oporu, to nie ma takich chętnych, tak, do mnie delegacje razne przyjeżdżają, ja różne znają, ja już swoje odwojował, ideami supu nie okrasisz, niestety, i no, ja mam inne sprawy jeszcze do załatwienia. A jako sołtys, no to wszystko ma być zgodnie z prawem, tak? Owszem, światli ludzie, którzy z korieniami tu, którzy tu wernią się zaraz na emerytury i tak dalej, dla ich rwut włosy z głowy, no, a tutaj też chodź te rewolucje dziadkami robiti. Się potykali, dlatego jest to, a ty jeszcze zostali, to zostali, no taki mają potencjał intelektualny, jaki mają, i na tym musimy opierać się, niestety. Kto tam cwoniejszy, troszkę mądrzejszy, gdyś szkołę jakąś tam skończył, to najbolszym kto ich pracodawca w gminie? Gmina i ich rodziny. I niech to tobie tutaj, znasz, zwykle sprzątaczkę może być w gminie, ale że cała rodzina nie była tam przeciw. Wójta przeciw, tak rady. Ja nie mówię przeciw wójta, bo jestem akurat wójt, też jest przeciw tym kuratnikom i tak dalej. Także to jest też jemu plama na honorowie.
2: Ale to jest taki bogatszy człowiek.
10: Nie, ale to normalny lud. To jest ludzie, którzy naprawdę, ja znaju od pokoleń ich tam i oni ciężko pracują na to wsio, oni dobywali się, dobywają się swoim kunsztom. Baćki mieli troje dzieci, jedne naukowcom, drugi zostałeś leśniczym. On musi i prawilno, nie trzeba rozdrabniać, zostałeś na gospodarstwie. Oni chcą to rozwijać. Ja ich bardzo poniemają. Robią to przeciw całej społeczności. To oni sami je tam żywą, ich chata i oni obok kurnika żywą, nie umierają i tak dalej. Promocyjnie to my mamy pleczki, odkąd my tutaj sąsiedzi, w tej chwili jakby wsioru w rukach, jakby prawa. Powstają pewne rzeczy, które mają być uchwalone do końca roku. Plany ogólne zagospodarowania. I tu nadzieja jest w radnych. Jest prawo miejscowe, które można uchwalić w tych planach zagospodarowania. Pewne uniaty. Jest 15 osób, które są radnymi i jest tak dalej. Także tutaj też jest, jak ty mówisz, bramoczki, furtoczki. Jeżeli chodzi to o mieszkańców, praktycznie wszyscy jest jakby przeciw. Jakob miał nie szóstko z peredu, a miał na przykład choć czwórko, to ja by się powojował. Istnienie było. A teraz ja no mają marzenie, dożyty emerytury. Jak byłem smerdiety, to ja się to prodam, kupiłem sobie tego kampera i goodbye my love. Ja pojedę sobie kudanebudź, aby nie smerdiało. No, naprawdę. A dziś nie chcę brać na siebie, ja po prostu przez swoje życie, ja szukam przyjaciół, drodzy, mnie już worogu chwataje. Nie ma ludzi. Nie ma, zameldowanych 827 osób, musi też żyć 400, może 27. Ja sam w mojej chaty 5 osób. Jon syn, tam 38, 36, tak? 26, młody ludzie, ale oni też tam żyją i próbujesz zainteresować tymi sprawami. Oni też tam żyją, tylko że meldunek mają, tak? A tu parę osób tych żyje. No my też albo powiązany jakoś tak z tymi robotami, albo im brakuje języka wrotowi, czy co tam. Ja, bo jako miło 23, to tutaj by się szumiło i grymiło.
0: Говорить Войт гміни Ворля Леон Павлючук.
11: Початок такого адміністраційного постępowania. І так naprawdę tutaj не тільки вуй так naprawdę decyduje, але jeszcze jest і przecież Rada Gminy, czy plany zagospodarowania przestrzennego, bo założenia TPR opracowują w gminie plan ogólny, taki nazywajcie, który robiony jest w całej Polsce. No i też do tego planu ogólnego my mamy go zrobić do końca roku.
2: Jak raz ja miała nagodę gawarić z inwestorem, czy tym rolnikiem, i pokolki on sklał te dokumenty, da того, гэты план, ну, паўстаў ці зацверджаны. Разглядаем такую сітуацыю, якая ёсць на цяперашні момант.
11: На цяперашні момант то яго ёсць вёсак, а наш план агульны ёсць працэдаваны. Але в польскім праве ёсць так, jeżeli i jego decyzja o warunkach zabudowy jest zawieszana, ale jeżeli wójt w gminie plany zagospodarowania przestrzennego w międzyczasie i tam, załóżmy, będą to ograniczenia, czy niedozwolone hodowle, czy też rozwój takich uciążliwości przemysłowych, to wtedy nie ma tak, że decyzja idzie w pierot i to jest kontynuowane, że to złoży przed planem, tylko to wtedy gmina określa inwestycje, tylko który jest w planie. Czyli plan jest ważniejszy od tego, co on złożył.
2: Pakulki gmina Orla jest gmina rolnicza, przynajmniej do tej pary chyba tak, nie zmienicie. Czy to w planach jest, jak to pamieniać?
11: Pamieniać na pewno nie, bo no, gmina rolnicza w Orla i ona jest i budę, bo i my jesteśmy jako samorząd gminny to, że za tym, żeby nasze rolniki rozwijali się. Dzisiaj rozwój rolnictwa, no to szeroko rozumiany, bo inwestor tłumaczy na zebraniach, że kiedyś rolnictwo było i jest i nasze pradziedy tutaj się hodowali, ale nie taka jest skala, bo dzisiaj znają, że to jest rolnictwo. Jeżeli tutaj mają na gminie mnoho rolników, takich jak otory, mają i twaliki połacie zemlię po 500 hektarów po tyszczy, no to nikomu za bardzo to nie przeszkadzaje, bo nie ma hodowli. Na terenie gminy naszej Wórla nie ma takiej hodowli. Ale ta uprawa gdzieś tam roślinna, no to nikomu nie przeszkadzaje. Hodowla, a hodowla. Właśnie to jest takie ważne. Się mówi, może wsio jest w tysiącach. Tak jak inwestora około 27 tysiąc w tej chwili jest, a chocze nowych 120 tysiąc. To już jest przemysłowa hodowla, nie taka oczywiście jak kiedyś. My nie byliby przeciw jako gmina i mieszkańcy, jeżeli to byłoby lokalizowane w innym mieście. W samej Orli nie ma już hodowli, czy też rolników takich wielkich. Orla stała się już takim miasteczką. W Orla i w koło Orli budu tereny rekreacyjne i turystyczne. Oczywiście my znamy, że tam gdzieś pod Lubelskim jest dużo bursz kurników i naprawdę tam jest korporacji, że hektarami czyniają te kurniki, ale tu tutaj jest taka niefortunna, by skazałby lokalizacja, że my postawili na turystyku i agroturystyku w tym mieście, w Kruchomu Orli, i między innymi wybudowali tej zalew po to, żeby tutaj przyciągać ludzi. To, co rolnik mówi, że może nie wybuduje trochę, ale my staramy się w gminie pilnować to z tego, co takie decyzje byli sztywno i twardo zapisane w papierach. Nam koło zalewu nie powstał, nie choczem kurnik, nie choczem ko wiatrach powstał i my musimy w gminie tego planowania pilnować i przestrzenno określać, w jakiej lokalizacji, gdzie to można. I tak też teraz staramy się, żeby jak wybudowali zalew, niefortunne to mieście, że to jest na cały kilometr od naszego zalewu. My to mieście przygotowujemy dalej, jeszcze wydajemy wielkie groszy, bo kolejne teraz prawie 8 milionów podpisali umowę, żeby zagospodarować jej w koło zalewu otoczenie. Powstaną piękne altanki, wieża widokowa, inne atrakcyjne, turystyczne rzeczy i choczem, kop tutaj mieście było takie turystyczne, toż kop w koło tak naprawdę mają taką myśl, że w koło zalewu, że baczę zainteresowanie miejscowości Mikłaszy, między Mikłaszami a Orloju, tereny w stronę ryczki właśnie, Orlanki, wzdłuż zalewu, obok zalewu, że jest zainteresowanie stawianiem domków turystycznych, agroturystycznych i jeżeli tutaj zostanie to pomieszane, między innymi za ryczką i tak prosto сказавши, за річкою повстануть курники, ну то відомо, що з другого боку річки вже домки туристичні не повстануть. І то є найгірший, наш такий найбільш учимливий проблем колонії Антонова. Є трохи лісу, хоч він не присвоняє акурат в сторону заливу, цілковічий терен є відсвонений і в сторону Мікошов, в сторону Ворлі, очевидно, є ліс. Ну, але той неприємний запах ліс не повстримовує, бо відок, образ, так, краєобраз, але запаху не повстримовує.
2: Питання, яке ставить інвестор, господар, що йому тоді робити, як розвиватися? Гміна обмежовує його права, як чоловіка молодого, який залишився на господарці і так само хоче розвиватися.
11: Не хочу так керункувати, чи теж якийсь конкретної такої розвою тому рольникові вказувати дороги, але подам примір. Єжелі живемо в таких місцях, навіть як в місцевостях на вьосці, зараз на наших вьосках, в кожній вьосці, на кожній гміні, то знаємо, що ніхто не вставить великих курників, чи теж великі обори навіть, єжелі має сідлісько на вьосці. То треба мусять бути варунки. Я ворочу іж до Орлі. Єжелі, чому в Орлі, наприклад, нема великих рольників? Для того, що нема варунків. І люди знають, де є варунки, де можливості. Єжелі хтось живе в якоїсь околиці і бачить, що нема варунків до розвою, чи теж до будови таких курників, чи теж великих оборів, тучарні, бо маємо по, теж тучарні, що по пара тисяч свині є вставлених, ну то мусять себе локалізувати, чи теж навіть... Я не хочу вказувати, але купити нерухомості чи теж działки в таких місцях, в яких би не було б такого навіть спору, так społeczności, бо то przede wszystkim społeczność. Każdy z nas, ja zawsze zaczynaję od siebie. Czy ja chciałby, kop nad głowoju mene krócił się wiatrak? Czy ja chciałby, kogo mene stoja w bliskiej odległości kurnik? No każdy duma już, że nie chciałby. No oczywiście to i rolnik, to jego jest praca, którą my bardzo naprawdę szanujemy. Ja jestem za rolnikami i za rozwojem, tylko wsio z umiarą. Załóżmy, ma rolnik jednego kurnika, to jeszcze jednego kurnika dostawię ci, ale że nie try. Jak try, to może w innym mieście, w innej miejscowości, nawet na terenie naszej gminy, ale gdzieś oddalona dalej od naszego zbiornika i zalewu i przede wszystkim tego terenu rekreacyjnego i turystycznego.
2: Inwestor liczy, że to swojego rodzaju dyskryminacja, bo właśnie byli dozwoli na Ikeju, na wiatraki, na takie inwestycje, jakie idą razem z korporacjami i wtedy dla gminy czysty przybytek.
11: I skażę otwarcie, że nam, mnie osobiście, nie ważniejsze korporacje, tylko ważniejsze miejscowe ludzie. Cały czas my mówimy i dążymy do tego, żeby w gminie żyło się lepiej. Niestety to mieście jest niefortunne, za bliskie rozwoju turystyki, agroturystyki, naszego zbiornika. To jedyna tak naprawdę przeszkoda.
2: Punkt dochledzenia wasz, jaki w sprawie tych kurnikał?
11: Ja zawsze stawiam w swojej pracy i obsłuchać ludzi. Jeżeli ludzie by nie protestowali, jeżeli ludzie by negatywno i swoje opinii nie wyrażali, pisali, że to skala walika mieście nie to je, i jeszcze raz podkreślają, jak ludzie całkowicie nie protestowali w wiosce Mikłosze szczególnie i w Ordi, to думаю też, że my w gminie podchodziliby do tego bardziej pozytywnie. Jeżeli ludzie nie jest zadowolony z tej inwestycji, a przede wszystkim ze skali i bliskości, słuchaj ludzi, kop im nie przeszkadzać w życiu. To znaczy, jeżeli rolnik by skazał załby tutaj inwestor, że chodzi o jednego kurnika, ja думаю, nie byłoby żadnego problemu. Думаю, że i ludzie by nie protestowali, a один kurnik to jest 40 tysięcy kury. Teraz mają 27 tysięcy, a to 40 w jednym kurniku i 3 kurniki po 40 tysięcy. No to naprawdę jest potężna hodowla.

0: Чарговы телефонование у сегодняшнем подляцким концерте по жаданию маем Сукавич на связи слухач, який называется Павел. Добрый вечер и слухаем.
1: Добрый вечер. З оказии 30-х уродин для Адама Сукавич życzymy całą rodziną wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i żeby rura hydrauliczna zawsze była prosta. I prosimy o piosenkę Kasiu Jaśkaniuszynu.
0: Obowiązkowa prauczyć ta pieśnia. My dołączajmy się do waszych pożadań i usich i pierdajmy przywitanie usim, kto nas słuchaje u Sukawiczach.
2: I pierdajemy jeszcze pożadanie dla syna, dla Piotra Leuczuka. Mnóstwa radości, mocnego zdrowia, wydatnych odznaków u szkole od kochającej mamy Ani.
0: Dobry dzień, witanie usiuje redakcji. Prosim przedać przywitanie Aleksandru, Jurasiu, Zacharu, Paulu i Antosiu z Tiramisak. Pożadać usiego najlepszego i bezpiecznego wiertania do domu. I postawcie, kali łaska, pana Saujana u kolery Amaretta. Dziękuję, wielki.
2: Co my robimy, Ania, dalej? Słuchajmy pieśniu?
0: Słuchajmy pieśniu.
2: To proponujemy wielmi dynamiczne, wielmi takie pozytywne wykonanie Kasiu Jaśkaniuszynu, Angelika Hurbasz.

dochodzimy do końca сегодняшнего Indamix. Dziękuję wam za uważliwe słuchanie i supolne je podarożdża przez gety set. Spadzieju się, gety nastroj dozwolił wam krychu zapowolica i odpaczyć. Do sustreczy u następnej sobotu o 21 godzinie. DJ